djubdomi attawal jaar mama astama firu nawel sikki gi nekh na waju nan ci farwel jaarama mam jaara mafiru parakhan mafiru parakhan mafiru parakhan mafiru parakhan.